kładą uczucia i duma ni ruce. Naj lampa du rozule, nam ta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.